anakuja. Yesu yuaja tena. Akija aende nawe na rafiki yako, akija aende nawe na mke wako, akija aende nawe na watoto wako, akija aende nawe, aende nami. Ndio